Najlepiej dżedonowo dnia ze sprawem rytmusom. Iż mam, spakujemy też dżęsa. Do pomaskuje tyzy na przykład. To je uta mierczynkec, mierczynkowa. Ale Günterec też śpiewa. Kujże dzień, kujże noc. A spiesznie so czas minie. Doktor Taste. So czas začmeči no popečech je. To potom dženca bihu vusevanja tež hiš raz na Slavia marš. Ladame, aby za tež hat sušice dobi želi. Abo hač dobi me išče niko potač po starej droze. Dobre ranje vše je srpski rozvoz. Jednač popečech.

0: Tak a słuchamy jeszcze na momenty czerwonego wieczora.
1: Felix Metscher! Schlotterbeck! Havertz 3-1! Musiala! Nathaniel Brown! Nochmal quer! Und auf! Havertz! Technisch eine Augenweide!
0: Stotzig! Czerwonego wieczora jeszcze breit! No i po mojej mieniu jeno, że jest sudnik niekak przed sobie, każdy mężczyny nicze na puczu stał, ale to nie ma nas mylić, poladamy na fachuca, kiś zima czerawszy huru, a to je Peter Domaszka, długoletny kapitan Sapskoho mustwa, a wuznamny kopa Sokowa Ralbice Horki. Gnież Domaszka, kada wiesz?
2: Jeno bice, sprawne prajecz, prynę 20 mężczyny niemska, jara deru, kopańcu rali, potom pak su one kurasa učić dali, ale nakon su on biti boš jedan prašna časa, doniš buđa toho da banč. Tak spravljen bim boč, ale Adam Barnovač, čora se je vidjao Švičarska na Katar, kuži je pravil buđe zubarene ljubiče, nakon su jedan, te malo mustva možet i kopačno rač. Vice Španijska na Kap Verde, sedi čipne kato bom buđe, no? Je nesu ten su rezultat pčenovač, Jen dobilač sobotu na Elfenbeinküste Ninja Luchscher. Halle, sedem rota dobin dovezen, na tom pravimo celč. Na teden teke malo mustvo, ha, biše gut start. Ha, Felix Metscher, tun te souveräne Bulsaki tuje, ha, ponti te posse do ofensive, spichu jara dere. Sergini Musa, ne, du bist jetzt pone preitsch. Przez rota, a nie nam zapoczę dyskutować ten temat w mediach poselnych tygodniach do doszło. Dzięca nie są od nowego widział. Kaj prajne, ja nie chcę tu rezultat przenować.
0: To praj kopa Peter Domaszka, ja by to runie tak zimała. Veselíme sa na ďalšie zimania potom v príchodných dňach, když nímska vúbranka zase nastupí.

Dziewczyny podsebirki na sześć, Józef Donat, to są kumple. No a koniec tydzień nie będzie jedno już sportowe, ale też koniec tydzień jako rytus, no nie wiem co napanowo, na 80. serbskim cyrkwińskim dniu, a też domizniskim dniu, są so ewangelscy Serbia ze skorytami ze Swojarec na Smierspale podali, zobychu tam powodnio romadze dożywili, a inak wokosu też dzieci, putniskie dzieci z Olaskiego biskupstwa so też za so po putnikowaniu dom do Kulowa ze skorytami podali, a ja prav jenoż der zomierchu szudzie cieszku podla, dokaż miestem, gdyż su też po puczu byli, jest so też tu a tam pokapotało. No hej, ladajcie, tak chodzi so to też dowożować, a je też dobra atmosfera. Czesacz mięczynu do 6, czyli serbski rozwoz, dobre ranie.

što dženca hiše dalje spiramy. Danilo Hazec przewodzamy mi praj. A ty jest Mario Hessa ze z jeho satelitom. A spiewaj si piesničku, potom dzieci lokszą. A spiewaj. Anka ręce na spiewaj.

0: Wielkie wymieszanie po cały ginałosom utromny dżak za spieszną informację. Rydzenie tam przy pomniku Ciszyńskiego są na wieczo. Peczyś zapocznie. No haj, 24 godzinowy czwotuczeny bez para, to jest no wużadanie, a już dobisz potem jeszcze w tych 24 godzinach wiaca 600 kilometrów do pedalu stupacz na to je wużadanie jeszcze wiace. A tak ryka też ekstremne wubidżowanie Fichkona, po takim Szmrycznik, Fichtelberg a Kap Arkona na Rujanach, a to w 24 godzinach docpieć. Serbaj Krzysztof Cysz, rodziny Hoczan, a Filip Paszka, rodziny Radwoczan, staj to sobą tutu chłopasku etapu, a też nadał ksy stajimoj, a Jakub Wocher jeju, wodajcie proszę, przełaczał.
1: Je rano krótko po 8, kuria was, ty tu na Szmryczniku, ale Krzysztof Cysz a Filip Paszka staj motivowana. Troszku zima, to nikak nie tu je nieke za start, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne było, jeśli mojego horka na horę z tym, że budzie to troszku zimniejsza.
1: Je tylko wujka czara na was czeka, Filipo, kada się so się otwali. Ty jesteś no loni, woko 22 tysiąc kilometrów z kolesom jo.
3: A je to trichy, ja. Przyjot, wiele kilometry jedź, spytać co czas, so pojebować, a potem to budzie.
1: Počas bola Fichkona. Dys a dys som videl Christopha a Filipa na přestokách, to bych ju cirko ne dvaj, tam mi ako vizal spíšne nanúznikíč, spíšne nešto ješť, spíšne vodu napenič a ročo na kolesa, vedro trošku miniate, haje trošku dešta, ale tiež svunco, tak som môža chúsa trošku odpočnúš, nitko pak sa pomal čmička, što neký máte činč, máte sa še oblikač, tak sa vám tie noce čupujú. Máš nejaký strach, respekt pre tie nocu?
3: To závešte zima hodve, temperatúry ešte nie sú taká, si jen to veľače přeje. Ja ešte mám nešto za noj subu, tie za moje črie. Tak so ja nekiac s krutkými kolovami ječ netrám. Pončí jenu šidatnú kapu si zotvem.
1: 12 hodinu kolesu boli rič?
3: Haj to zno, pomoc započne boleč, ale ja sem dobre nalade.
1: Niemane 300 kilometrov, 12 hodinu, kada by prina etapa, prini počas. Od krajiny sem, od tempa, od ľudí sem, kasa či jednotka ľubí.
2: Ty prine 100 kilometrov byš na Češe, dokáž byte vedro uhubené, ale pon, jonas skoro cel čas, haj sme s vnčkom myli, haj suche vostovo, haj s tým je to náhoda, by so celé horeka.
1: Nocná stácia, blízkoši Neuruppin, cibidl gnajené, jo, tu si da čupa ječ, Filipo, kader to činíš o čupo miečnike noce, napo, cibidl gnajené.
3: To jara dere činí, kytro zima odvo.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: Ha, sa nemuslo. To je Kristofe, ty som na ránu sadu prajo, za 3 hodiny je ta noc ižo nimo čudla.
2: No, ja som nekaj posný tyčin zlomo, jo, noce, ha som subokrono, hačo cioch, jo, knake čma, ha pon, započal svunčo skáčeč, a ze štyroch, jasno, to zno kaj rane, ranie svita, a pojen zbožené, ja myslím, a ten zbytk, budeme pon hač do hač na rujaj, než šen dočinč.
1: Pečovacia po hodinu, kap a kona docpili, kastenike čuješ. Publikum ju vás povítal s veľkým aplausom, čilne, mentálne, kastačičo.
2: Voložené, zase sme to šafli, ale nie mu ešte jednu činč.
1: Rane fazit. Filip, a zbožte mi je voko mik, voko rano šešťiš nekak, že si ty jene jahre hubelky džire, bo kada si sa ty z tej wandra pavak?
3: Aj moje čo, jo poprom celé poriadku, ja si bo ubenčo všetstajú, ale viste jo, zo ja to še raz nečiním.
0: No, ladajče, ale nečivajce toho staj to zmištrova boj Fichkona. No haj to je tajký vubičovanský metrom, kišče čiri, kaž napríklad ze Shakiru, daj, daj.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Cornelia von Rutendorfowa.
2: Jezus praj, ja sem światło świata.
3: Stuisz za mną, że nie bucze chodzić w ciemności, ale smie światłość żywienia. Kujdy raz, gdyż nichtu po księcy świczku zaswieci, przeczytam tute słowo z Biblii. Księcka świczka ma na to dopominać, co światło przeco eksistuje. Drudy może światło widzieć, drudy nic. Dokelż je skowane. Światło je, ne lada jo, hać je widzieć za mużemy. Jezus pak nie je żane lochke żywienie zlubił. Zlubienie chrześcijanskie je wierje je tola, co je tam nichtu, byrnieś bychmi w ciemności byli. Wiezo nadzijamy so wszyscy słonecznych dniu. Jezus pak bucze nam też w ciemnych godzinach po boku. Nie znaju was, a nie wiem, hać macie tu chwilu skierje słoneczne dny, albo hać zda so runie wszo krawoczywie być. Chcu wam namietować, dzięcniejszy dzień cyle wiedomie za pruchami światła w swoim żywieniu pytać, je zbierać, a so nad nimi wieselić.
1: Dobre Cornelia von Rutendorfowa w nadoku a samowitości Srbskeho Ewangelskeho Zwiazka. 4 minuty do 8.

0: Living room chair, Bobby the Knajewicz here. No, ja, dziś se wonka we przyrodze popuczu to ci nerwo studzi, a to zawieszcie też dzieci w obkrucza, kiś su sobotu so na puczowaniu po lesu wokoło smyczkec w obczylili. Zromadnie su byli dzieci z klosztorskim hajnikom Gidom Budariom popuczu na wulkim dodom deju organizowała. By dzień sekcja swójba towarstwa Cyryla a Metoda. No, a Cyril Hosa, Marcel Hosa, wodajcie proszę tun, zima.
1: Ideja była, co z Gidom Budarom, co jemu przez les podać, proszę rane lisy zeznać, tyte wasybitoczne lisy, kajki lisy mu mamo, co może jen w lesu wszystko dożywić, co może jen wszystko obladać, ale nic jeno, co les ukoczywać, ale też nic to aktywne za les czynć. A z tym smo mu se z Gidom jem blaku potali, gdzie su dzieci z nim romadzie, z nami romadzie, moli szomiki sadzieć, tej zes jenej tabliczku, gdzie su co obrazy zapołożone. A ten rynczy o kuzi dziecko je nekomocisto za jeden sztumik przełzawa.
0: To praje Marcel Hosa od sekcji swójba towarstwa Cyryla a Metoda. Što máš při sadzeniu, što má poprawom w obkiečpovačkach, gdzie so hatam w lesu a kajke so wiedrowe wulady, gdy so mrowie we mrowiščiu skowaja. Što to su dzieci tež išče nauknili a přichodne wudače dundaka. Sobotu vám všitko išče raz rozjasni. Sie menschen ein paar Bädel knatschen wir jetzt hier.

0: 8 minutino do napu dziewięć edyta Górniak Andromeda. No dobre ranie, lubię dzieci, uspani?
1: Przeco tu te wosule domace nadawki. Mi so wiacem niechała.
2: Buć wesoła, za możemy je w skupińskim dziele czynić te.
3: Nira ma prawie. Hewak by nitko kujże sam za siebie domace dał, a bieslóż mnie z woknom ladał.
2: Ej, nie budżetaj tola jenoś z woknom ladać, a ja już o sama czyniu. Pomajtaj mi raczo. Może mi proszę nich tu swoją geocirusz dać.
1: A propos cirusz, to som konc týždňa nešto vúdne videla.
2: Á, koncentrujte sa, prosím. To nie je tola tak veľa.
3: Štola sa konc týždňa s círuškami činujma. Tola nic geometriu.
1: Bych sa starší maj na alternatívnom festivalu. A popodňu sú tam kopancu na jednom vášnom rally. To by crazy.
2: Ej, vody môžeme poštíšo povedať.
1: Všetce si to, Beno. Mierhu na jedni wódce círuszka te rajniszczo.
3: Jak ta dobi dohić?
1: A ci mustwa.
2: Derje, nitko smier tež čipna.
3: A kak su potom rali?
1: No, sreć rajniszcza su ci wrota podla so stali. Bichu gajš círusz gromadze stajne. Kujže mustwa mierše jedne z tých rotu. A djebyše bul tamne maj mustwa maj nutz cilič. Šo je nekotremu?
2: Rota stiachu sreć rajniszcza?
1: Hej, ranie mi s bokami tam až sem šva, ale je so v središču ranišča koncentruova. Vonka vokova sú všetko potom rali, když by sreča pševulky kahos.
3: Nemôžu si predstaviť, kak môžeš v tajgi situácii borjene rač.
1: To nie by ničo strategické. Ždela s čova nie si vidžal, štú maru nebúl. Ale za všich, ký sú sobu rali, by to vulke vieselo. To by MT-tajka neušedná překvapiace akcia.
2: To spodivne klinči. Ale dobu rec, zosem tolakus čipna, abych to raz sama vúspytala.
3: Hej, voprašam so raz našo babu, hač nie by to raz experiment za náš tréning byl.
1: To by voprašte cool byl. Ale netko by so hižo veseliva, kde skončne domáce nadalky dočinime.
2: No da, dođi vás da. Čím spíšnejšie sme s domácimi nadávkami hotovi, čím zajšie môžeme von.
3: Nira ma pravie. Raz, dva, tri, domáce nadávky!

0: Witaj się na nowy tydzień, lubię przysłuchaki, a przysłuchaje, hojo Diana Szycowa przy mikrofonie, a hos zachopio wasz aktualny magazyn w Dolnośląskiej Rzece. Pönnižele, 15. juni jožinca, vedro jo pičku pochmurne, ale my veto pone elana startujeme do nového tyženja. Velike svěženja cakaju přiduce koniec tyženja na nás a my gledame juž pičku do predka na program mestčanskego serskego svěženja například. Ten bužo letosa juž 17. raz a ja dostanjom ogled ve studiu organizatorka Anna Kosacojc-Kozelova přižo a ulicujo nam, co nas lietosa vecakujo. Do tego pak rozgledujemy się na Dolnośląskim gymnazjum. Szulski wiednik Matthias Gutke jożinca przeprosił na starejszynsku konferencję, a net słyszysz o cogotla, gdzie starejsze żynca do szule przysz. Teke zachane końc tyżynia jo wiele los było. Nasza reporterka Maria Elikowska-Winklerowa jo była za nas z mikrofonem duce pla wesym żasy tego serskiego ewangelskiego cerkwińskiego dnia. Zworiec słyszymy jej zaszyście. Powieść ci, dalszne pokazki za ten tyżyn mam we programie, a net na zachopienku stoi czojenie za nasze dzisi. No pen, startujemy. Rytnie aż z czopedla.
1: Raz, dwa, trzy! Zisik Radio! Zisik Radio! Oja wasz, Zisiec Sebastro!
2: Wycarskiego programu!
0: Ja, lubię Zisi, my startujemy ze strzojeniem do nowego tyżynia. Zinca pojrzymy raz z Kazimirom Kriece. Rybwojt, słuchaj się raz.
3: Rybwojsz. Kazimir nie ma bracia, a teke żadną soczu. Tak, aż się jemu cesto przeliś westudno. Pędej dwójko przemysłowaś, z cym by mygał se kóżdy żyń tak zabierasz.
4: Żynca pejdu krycy, mama. Znasz megu tam papierane bożyki, to sveta puszczasz.
5: Sam ty nie pejżasz krycy, Kazimir, to jo cachne. Padniesz jeszcze do wydy. A kto si petem zase z niej wusiegnio? Na, to ga zawieszcie dowiżijoś, aż nie smiejoś tam sewo samhiś.
3: Kazimir jo jeszcze snidał, ako jo przed oknom susedowy ujk Juro mimo szeł. Juro jo był czośku żywno oblacany. Jo przy sobie niasł dwójku żersz, a jo se podprył na zeleny przedeśnik.
6: Jadu krycy hużit, Kazimir. Nie gledaj tak hużywany na mnie. Nie se jeszcze żadnego hużarja widział?
4: Mama, ujk Juro, że użyj krycy. Smeją ja sobu? Czasem, mama.
5: No my jo godla, ale za to dejś na ma rybu kwiacory sobu przyniasć. Wystań ale przecy plaujka Jura. Se słyszał, Kazimir?
3: Kazimir je wiasele peskakował za ujkom Jurom, a nie mygał do cakasz, a skońcne krycy dojrzety. Tam jo ujk Juro wycenił swej wielki zeleny przedeśnik, je przygotował udu, jo chysił sznoru do wody, a jo se sednął na stół.
4: Co se nim to stanie, ujko Juro?
6: Pszszt! Mej, caka mej.
3: Kazimir jo dwójko ścierpny cakał, aby se nieco stało.
4: Co my nim to getujemy?
6: Pszszt! Mej, caka mej dalej.
3: Bezwuśnie jo Kazimir dalej sobu cakał, ale petwedu se nie nic stało.
4: A co my nim to getujemy, ujko Juro?
6: Szszszt! My cakamy dalej, ale gaszty przecy zase powiedasz, musisz do mojeż.
4: Tak dwójko, meże to jeszcze wanowasz.
6: Godzinu, dwie, trzy, albo teke styri. Kto to już wie?
4: My jo westudno. Ja pejdu lubię już o domoj.
5: soga, Kazimier? Žednu rybu, raska rybku nejsi sobu domoj přinjas. Nejste vej nic vapivej?
4: Kaka, mama, kaž jo ujk Juro přeci zasi pšššt sucao a z tym šukne rybu učašu.
0: No taki pech. Rybe nesu gewordne byli, a pön jo užinje gradu vrstudne. No, snaž Mati Kazimier a ujk Juro pšiduce raz vecig luki. Pšiduce čojenje za vas, ljubežiši, máme pietkve programje. Žicim vam redne tøžen.

0: W wóżyskich szulach se zas a zas pokażo problematika pszawicarskiego myslenia. Kokulaty gzice na szulskich wałkach, hitlarskie postruby na szulskim dworie. Ale problem startujo jużo jesni. A to bużo żinca wiaco tema na staryszynskiej konferencji dolnosarskiego gymnazjuma, ku kotarejszio przepczosu wiednik Matthias Gutke. WCW Gregor Klim.
1: Pszawicarskie myslenie, nic jano na dolnosarskim gymnazjum, ja, ale na wiele szulach w naszym regionie, jo to problem obgleduje na przykład Franciszka Albertowa. Wena jo zakronita za sjarskie możinskie żywo o mieście, a żywa na wszakich hoszebuskich szulach, a najsach, kotarysz przyspuszają miestoju.
2: Teke w zakładnych szulach są już wyżywa kokulaty kszice, a teke na dolnosarskim gymnazjum, ja, tam sme w ramiku TAG, ako ja tam mam szula bez rasizma. Sme tam raz ogledali šake rumnosti a vesebne te fachove rumnosti, žož veni maju taki energijove blok. Tam mežeš se vjegin, da je chovaš, a tam sme vjele namakali.
1: Šulski vjednik Dolnosarskiego gymnazija Matthias Gutke obkšušio, až je dao také páde zahradnosti.
3: Před šema lietama my sme mieli symbole také planás. Njento máme druge probleme, speciálne strastvu.
1: Jomu nadpadňo až nieko tare okniki vesebne ve 7. a 8. letniku trastvu nose, ako sú oblobované ve pšavom a pšavicárskom spektrumie.
3: V menšie máme v šuli na našem Dolnosarskom gymnázium nieko tare, ja bym goniu, jadnotlivé pade v ktorých uknience nose, napríklad drastvu pevných labelov, až napríklad label či advažašča, abo longstil.
1: Drastvu vod label 23, abo longstil nosiš nie oficiálne zakazane, Gutke paktoviec veto za vážne zio. Dolnosarske gymnázium nosi gaj titel Šula z kurážu a šula bžez rasizma. To bužo jaden téma žinca na starejšinskej konference.
3: Ja by všiu informirovaš starejšem, až my máme te probléme, a až ja netolerujo ten problém, a ja by všiu to adresirovaš starejšem, kak my reagirujeme.
1: Wenn trotz na to, až nebuža dovolíš koketirovanie s vecami, ktoréž přísvušajú pšavicárskému spektrumoju. Šulský viednik môže také nosenie také drastve zakázaš, tak útke. Rono casne groni, až se na jogo šuli nic nečoj, co šmieri se přešiva ústovie, na nemský verfassungsfeindlich. To obkšušil také Brambolský kuvajnský ministerium. Kušta šula ma pšavicarske páde meldovaš. Tomu slušajú zakazané symbole, geste, abo vetvarjone rasizm.
3: Also my ako šula Dolnosarski gymnázium Hržebus nie tolerujeme pšavicarske myslenie.
0: To kroni viednik Dolnosarskiego gymnázia Matthias Gutke. Žinca na Starešinskej zgromažinie coven tematizirovaš pšavicarske tendence na jogo šuli.

0: Wenn ihr wetnintar offiziell na neuscha nagranjanska partnerka, sas herske nastupnostschive evangelski zerkvi. Nascha Reporterka Maria Elikowska-Winklerova jobschi zerkvi nimmt njuwe worjecach teke posmakawa sersku fareku Jadwigu Malinkovu.
1: Fararka Jadwiga Malinkova jo była sprednym zgromadnym dniom ewangelskich Serbów kratu spokojom.
2: Ja si myslu, to je nesmierne ważne, zo junu w oblito masz takie zetkanie, a romadze svičiš, a romadze pšindžiš. Przetoż myśmy rozbrojeni po cywi Łužicy, po cywi Nimski, a lidma dy mamy takie analogne zetkania, gdzieś musi so rozmówić, romadze spywać. A to dla, hej, je to też w duchownym za mnie jara ważne, co zromadne serbsce pomodlić w maczarszczynę, a zromadne też kirlusze zaspiewać, albo aby naszej maczarszczynę w serbsczynę kwalić.
1: Fararka Katarina Kühlerowa zdeszna, jo se jużo jaseliwa na niedzielsku namszu.
3: Ten Ewangelium budu ja cytać do Onesjaski, a teke janu zaprzospu, a wesepnie se w jaselim, a Jadwiga Malinkova buża zagronita za serbskie przeszania, a ja budu ju żognować. My musimy gromadu zażać, dokola ta cała łużyca jo jadna, ale z szakorakimi rycami.
1: Tylko sobotniejsze wetpodnio w jasowej atmosferie jo było kradu rajone. Zgromadnie su zgłosili serskie ludowe śpiewy, a zgromadne zieło z domą niskim świezieniom se wielicnie razio chwali Mato Krygar, przedsedar serskiego ewangelskiego towarzystwa.
4: Dokolaż dostaniemy petperu pomocu od Janskiej Wysady w Wojeracach. Za nas to taka wielka gluka, aż to tak jo. Dokolaż je takie szersko serbskie cerkwiny deorganizować, dokolaż z mymym miastem szuzi w Mienczynie. Ako Serby, a tak trzeba my wszyscy partnerio.
0: To jo był miastem już o wesem, że se te serski ewangelski cerkwinski żyn. Sobotu a niedzielu su przyszli serske chrześcijane we Worycach gromadu. Lec na namsze, przy kafe piszu, na serskich sledach we Worycach duce, abo z koniecem z przygom. Gwone zaredowa ewangelskiego dnia jo serske ewangelske towarzystwo. Svežin su južo vetere raz zvezali z domu niskim svežinjom. Vo sobotnišem zaredovanju jo povežila Maria Elikowska-Winklerova.

0: polska muzyka w serskim programie, a nint mam nowość za kolasowario. W błotach dajo wetninta nowe kolasarskie wieżynie, a ta to meri se na lubowario błoszańskich krimio. Jo, tura wieżok, sedem oryginalnym miestnam, żoż su ten oblubowany red filmu okowo komisara Krügera wierzeli. Duce z Gönnjoszo, kotary czojenka, a sceny su rono hu, w kupaskich borkowach nastali. A przypodla dostanjoszo teke doglede dostawi znu a szedne żywinie we błotach. Wicze, wird sega jasse Schicht oder sega dweju startu jo prätne kolasarske Wieżynie za krimi fenno przez Borkowe. Start jo przy turistiske informacji, przy ustawadliszczu, a tura płaszi 2 a 2 euro. Gledaj szo, mała przestałka za zastaranie jo zaplanowana, koste za jestu pak niesuwe płaszyznie za turu obszimnione. Jo, a wiecie nowości słyszy żonito wet Gregora Klima.
1: RBB Serbski program. Powiedz ci.
2: Mienče nova rec Stejse Mecovaš, žovo Markove pšavo a EU. Nimsko-Pelska umjena dejbiš lepša, a malcne musi biš fene FC Energie za lepše korte. Voto a vo dalšne teme nento žao ve našich povestšach a ujo Gregor Klim dobrožen. Mienčenova rada vita rozsud zvieskoveje rade za lepše ščit mienčenovih a regionalnih recov pla europskega pšava Marko. Wettbewerbne Pejedanie Krajo Schleswig-Holstein, Sachska, Bramborska a Dolno-Sachska jo pjetk Zvieskova rada na Peseženju obsamknuva. Konkretnie nede byš možno, až firmy dajú sebie zapšimieša ukorona a recne obrote ščítaš, ako slušajú k ščítanym recam. Nento jo Zvieskove knižarstvo napomínane se voto staraš, až wettbewerbne Pestajenie se zmienio. To musi se stać na EU-roninie. Strukturna zmiena przece imieni obydlarju a filujuce fachowe mycy. Kak ugotuju skromadny przychod w granicnym regionie, potom so dyskutirowali przy nimsko-pelskim stałnym bliże we starej barwarni w Gubinie. To zmakanie jo se stało już o sledne stwierdk. Przyszli są zastupniki okresa Sprejvenisa, Euroregiona a Pelskiego wojewódstwa Lubuskie, a szakich miast nowe regionie. We fokusuju stojowo, jak jeszcze lepiej gromadze żywać we stromodnictwie a wykubaniu. Ten tydzień lietni se, ta pieś a ciża se ta wroszenica nimsko-pelskiego dogrona sąsiedztwa. Jak funkcjonuje skromadne żywienie polskich a nimskich burzo na swetom tydzieniu dalej zabierasz. Wielki rusz aby okończyzienia wydeśnie. Sobytu su se wetej se zmakali k pietemu razoju lubowarje US amerykańskich auto. Pokazali su moderne modele, hegen tak ako historiske, k tomu jo dał muzikowy program a familiowy svežin. Najstarsze auto ja było z leta 1940. Svieženja pšiva bio mienne gestči ako v slednych letach, nekak pieša set auto mienne jo pšišvo ako voni. To goni šota Niko Jarek. Jedna pšicena moža byš viedro, druga aktualne droge myta pši tankovaništu. Te jedne ferne balokopania so cora pši wyskali nimskemu timoju v Americe, rošobuske ferne majo pak druge starost, či dostanu išti trajnu kortu za pšiducu krajnu dobu FC Energie. Žince dopodnia jo se zachopio předpšedajn za všykne ferne ako nesu v slednej dobie, ještě jeden sezónový ticket mili. Už je 3000 korto jo tovaristvo južo předalo, tikety dajo vet 280 až do 460 euro a majo se kupiš na internetovém boku. Nová sezóna, ta startuje 7. augusta.
1: Jadro.
2: Chodne več tu jo k zachopku toho tyženja, jano 17 grado pokažo termometer, plana z doma jo samo topenje zaskocuva žinco zajča, rovno žedne pšahoje lišovske uglede, ale to bužo se ve pšilucich dňach mecne zminiš, vidše južo 22 grado, zase je zvieci s vincom, sredu 52 a stvrtk bužo južo kradu šopo, jo ten trend tenžo dali gary. Naše povesti tena maka jašo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zoben.
1: RBB. Serbski program. S nami do spodobnega dnia.

0: Hešebus viši, a mi sme pedla. Na 17. serskem svježenju. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Hešebuski žišeci muzike Ludovaria, serski Ludova ensambl a Vjelevici. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježen orduje prezentirovane ved serskega programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a nindo co my hüšti raz dokradne gledaš, co nas sobotu vecakujo, a k tomu mam ja organizatorku serskego svježenja, to jo Anna Kosacolc-Kozelova, ta zagronita za serske nastupnosti v mieste Hožebus. Tu mam ja nindo ho plamňo ve studiu a budu ju upšašaš. Dobrý žien.
3: Dobrý žien.
2: Jo, k 17. razoju organizirujo šom jastem serski svježen, da jo přeste cewe lieta, nieco coś na tom svieżeniu, jak taka konstanta za was, w dobrym smysle.
3: Jo, ja wiegin se wieserim, aż my mamy konstantu, my mamy przece jeden dobry wytminujący program, a my mamy ramiku program ze stojnicami, ze spokiwami. A to jo redne, aż to tak przez te lieto stabilne wostanio. To sam ja wiegin glucna.
2: Ale nieco nowego leto sa dajo, a to ma cynisz z miestnom svieženja.
3: Jo, to jo wiegin ważne, gledaj šo na to, pšosem to miestno jo pičku hinakše. To jo zase v parku, ale pičko do zmira konzervatorium. Môžeme groniš nekak na vysokosti drejfatuje drogi. Mm-hmm. Jo, našo novom javišo, a k tomu naše stojnice, te sú pičko so sviecem vedstavkom, k javišoju.
2: Až ta muzika nie je taká gvosná, a až mogu se ľudže tam derie rozkránia.
3: Jo, tam bude dobrá atmosféra v parku so s tými stojnicami.
2: Pens mi už obši tým je. Kto jo leto sa podľa, kto smieho se prezentírovaš v tých budkách?
3: Jo, v tých stojnicách my máme starodávne partnere, keď sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, alebo spichovanské tovarstvo za serskú rec

0: Abschiedu zu konstituieren, ja, sassi scho bujo naras, miastim asch milhus wischime wachosche busu serski svejin, bujo teke ves rechne wujitze ves lepem, ja den musiku veverask, ako doje viosho jano kuste stwörte leta. A gaschischi nevischo, wotso jo, sobu organisatorka Stefanie Bierholdetz was ninto uchobnie pschepschosejo.
1: Vietajče na džesate mjezunarodne festival Dudakovis Lepom. Od 19. do 21. junija vitame vosom skupin. Organizuje so festival v domovinskeje župe Jakub Lorenz Zaleski. Vojič, piče a pakovanje je na všech dňach postarane. Dajče informacije pod www.domovina-slepo.de.
0: A wenn nasze Musice tydzień, ja, co my was na festival już od czochu nastajisz, a zawieść, czy cynimy ten zachopięk z gościnarium. To jo, serski folklorny ensemble Slepo.

A już jo nasza selska gorzinka zażyńca mimo, ale wicze już możemy se zase słyszasz. Pełnio kultura nasza gwóna tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade. Kęć tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove choszobusu bużo tema we programie. Te selskie rzece wiedniki, lektory a projektowe sobużywaszerki su zachadne tyżyn swój pisz a dważaste jubilej swieśili. Zażyńca z rozżoknujom, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.

0: Witaj się na nowy tydzień, lubię przysłuchaki, a przysłuchakie, hojo Diana Szycowa przy mikrofonie, a hos zachopio wasz aktualny magazyn we Dolnoserskiej Rzece. Pönnižele, 15. juni jožinca, vedro jo pičku pochmurne, ale my veto pone elana startujeme do nového tyženja. Velike svěženja cakaju přiduce koniec tyženja na nás a my gledame juž pičku do predka na program Miestčanskiego serskiego svěženja například. Ten bužo letosa juž 17. raz a ja dostanjom ogled ve studiu organizatorka Anna Kosacojc-Kozelova přižo a ulicujo nam, co nas letosa vecakujo. Do tego pak rozgledujemy się na Dolnosaskim gymnazjum. Szulski wiednik Matthias Gutke Jożinca przeprzosił na staryszynsku konferencję, a net słyszysz o co gotla, die starysze Jożinca do szule przysz. Takie zachane koniec tygodnia jo wiele los było. Nasza reporterka Maria Elikowska-Winklerowa jo była za nas z mikrofonem duce pla wesym żasy tego serskiego ewangelskiego cerkwińskiego dnia. Zworiec słyszymy jej zaszistrze. Powieści. Dalszne pokazki za ten tydzień mam we programie, a net na zachopienku stoi czojenie za nasze dzisi. No pen, startujemy. Rednie aż z czopedla.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Zisik Radio. Ojo wasz, Zisiec Sebastro.
0: Jo, lube Zisi, my startujemy ze strzojeniem do nowego tygodnia. Żinca pojrzymy raz z Kazimirom Kriece. Rybwojt, słuchaj się raz.
2: Rybwojt. Kazimir nie ma bracia, a tylko żadną soczu. Tak, aż się jemu cesto przeliś we studno. Będę dwójko przemysłowaś, z czym by mygał się każdy dzień tak zabierasz.
3: Żynca pejdu krycy, mama. Znasz megu tam papierane bożyki, to sveta puszczasz.
4: Sam ty nie pejżasz krycy, Kazimir, to jo cachnie. Padniesz jeszcze do wody. A kto się pytam, że się z niej wusiegnio? Na, to ga zawieszcie do wizijosz, aż nie smiejosz tam sewo samisz.
2: Kazimir jo jeszcze snidał, ako jo przed oknom susedowy ujk Juro mimo szel. Juro jo był czośku żywno oblacany. Jo przy sebie nias, dwójku żerż, a jo se podprył na zeleny przedeśnik.
5: Ja du krycy hużit, Kazimir. Nie gledaj tak hużywany na mnie. Nie se jeszcze żadnego hużarja widział?
3: Mama, ujk Juro, że użyj krycy. Smeją ja sobu? Prosím, mama.
4: No, my jo godla. Ale za to dejš nama rybu kviacery sobu přiniasť. Vystaj na lepšetci plavujka Jura. Se slyšal, Kazimír.
2: Kazimír je vjasele peskakoval za ujkom Jurom a nija mygal docakaš a skoncne kryce dojžetý. Tam je ujk Jura vecenil svej veliki zelený předešnik, je přigetoval udu, jo chyšil šnoru do vody a jo se sednul na stůl.
3: Co se nyní to stane, ujko Juro?
5: Pšššt! Mej, caka, mej.
2: Kazimír jo dvůjko ščerpny cakal, aby se něco stalo.
3: Co mi nyní to getujeme?
5: Pšššt! Mej, caka, mej, dalej.
2: Bezvušne je Kazimír dali sobu cakal, ale petvedu se nije nic stalo.
3: A co mi nindo getujeme, ujko Juro?
5: Šššt! Me cakame dalej, ale gaš ti pšetci zasi povedaš, musiš doma ješ.
3: Tak dvujko meže to hišći vanovaš.
5: Godžinu, dvije, či, abo teke styri. Kto to już wie?
3: My jo we studno. Ja pejdu lubię już o domoje.
2: Muzyka
4: soga, Kazimir? Žednu rybu raska rybku nejsi sobu domoj pšinjas. Nejste vej nic vapivej?
3: Kaka, mama, kaž jo ujk Juro přeci zasi pšššt sica a z tým šikne ryby učašu.
0: No taki pech. Rybe nesu gwodne byli, a pön jo užinje gradu vrstudne. No, snaž mati Kazimir a ujk Juro pšiduc raz veci gluki. Pšiduce čojenje za vas, ljubežiši, máme pětkve programje. Žicim vam redne tyžin.

0: W wóżyskich szulach se zas a zas pokażo problematika pszawicarskiego myslenia. Kokulaty gzice na szulskich wałkach, hitlarske postruwy na szulskim dworie. Ale problem startujo jużo jesni. A to bużo żinca wiaco tema na staryszynskiej konferencji dolnosarskiego gymnazjuma, ku kotarejszio przepczosu wiednik Matthias Gutke. WCW Grigor Klim.
1: Pszawicarskie myślenie nic jano na dolnocarskim gymnazjum, ja, ale na wiele szulach w naszym regionie jo to problem obgliduje na przykład Franciszka Albertowa. Wena jo zakronita za siarskie możinskie żywo o mieście, a żywa na wszakich hoszebuskich szulach a najsach, kotarysz przyspuszają miestoju.
2: Tak w zakładnych szulach są już wyżywa kokulaty ksicy, a tak na dolnocarskim gymnazjum, ja, tam sme w ramiku TAG, ako ja tam mam szula brze z rasizma. Sme tam raz ogledali šake rumnosti a vesipne te fachove rumnosti, žož veni maju taki energijove blok, tam mežoš se vjegin der je chovaš, a tam sme vjele namakali.
1: Šulski vjednik Dolnosarskega gymnazija Matthias Gutke obkšušio, a še dao take pade zahadnosti.
3: Všetšema ljetama my sme imeli symbole teke planas, njento máme druge probleme, speciálne strastvú.
1: Jomu nadpadňo až niekotáre úkniky vesebne ve 7. a 8. letniku trastvú nose, ako sú oblobované ve pšavom a pšavicárskom spektrumie.
3: V menšie máme v šuli na našem Dolnosarskom gymnáziume niekotáre, ja bym goniu, jadnotlivé pade v kötárech úknience nose, napríklad trastvú pevných lebelov, až napríklad Label či advažašča, abo Lonsdale.
1: Trastvo vet Label 23, abo Lonsdale nosiš nie oficiálne zakazane. Gutke pak to vec veto za vážne zio. Dolnosarske gymnázium nosi gaj titel Šula z kurážu a šula bžes rasizma. To bužo jaden téma žinca na starejšinskej konference.
3: Ja by všiu informirovaš starejšem, až my máme te probléme, a až ja netolerujo ten problem, a ja wykšio to adreserovaš staryšam, kak my reagirujeme.
1: Ten tvoce na to, až nebuža dovolíš koketirovanie s vecami, ktorýž přísvušajú pšavicárskému spektrumoju. Šulský viednik môže teke nosenie také drastve zakázaš, tak útke. Rono casne groni, až se na jogo šuli nic nečoj, co šmieri se přešiva v ústovie, na nemský verfassungsfeindlich. To obkšušil teke Bramborský kubaňský ministerium. Kušta šula ma pšavicarske pade meldovaš. Tomu slušajo zakazane symbole, geste, abo vetvarjone rasizm.
3: Also my ako šula Dolnosarski gymnázium Hržebus nie tolerujeme pšavicarske myslenie.
0: To kroni viednik Dolnosarskego gymnázia Matthias Gutke. Žinca na staryšinskej zgromažinie coven tematizirovaš pšavicarske tendence na jogo šuli.

0: Južo vesem žasete raz, su se zejšli serske kšestjane celije Vužice. Sobotu a nižilu, jo se ve Vorecach vodmiu, mjastem ten vesem žasete cerski evangelski cerkvinski žin. Maria Ilikovska-Winklerova jo tam pobyła sobotu.
1: Do jajskeje cerkwie ve Vorecach jo přichvatalo niži 600 zajemcu. Jan Malink, superintendent na Uminku.
2: Ja si myslu, vojorece sú mes, kočebusom a budešinom. A tu sme žiť delní Serbia, pšinč a horní Serbia. A my sme žiť nekotre ráze byli ve vojorecach na cirkvinským dňu a sme 20 letu tu svedčili serbský domizniský džen a da bude to, ja si myslu, dobre zariadovanie.
1: Mie to schöne manio pšijú z Drieždžan.
3: Bežko njamgu Drieždžan a kujde žen serske peje daš. Za mňo je ten rum veľkým vážne a také pošekno je to veľkým vážne da tok až väčšina Serbov njamžo kujde žen serske peje daš. Lec ou v Vericach, Drieždžanach abo Dolnej Užice tam sú Serbe menšenie a dla tok je vážne až také serske rycne rumy su.
1: Křesťan Kestner má ve Drieždžanach vielece než s muslimami.
4: Ta vosebita muslimská tovaršnosť, ktorýž so angažuje za mír tež mez religionami.
1: Případne jo na verejských výkach starci na ich stojnicu.
5: Hallo, mein Name ist Umar Malik. Ich bin Imam und islamischer Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich komme heute aus Leipzig. Wir haben heute einen Infostand hier in Hoyerswerda am Markt. Und ein netter Herr hat gesagt, heute ist der sorbische Kirchentag. Und ob ich vielleicht Lust habe, da zuzukommen.
1: Wetferiła jo cerkwiny zień z nabeżninu fararka Jadwiga Malinkowa. Namżarka Helena Nastalina z Werec jo była gnuta.
6: Dzieńca a juce to je żywa ekumenika. Ja czece prajem, my mamy jenoś jeno Boha, jenoś na wszelakie ważne joha kwalimy.
1: Pe namže jo Werner Sroka, ako leta dujko na tom pelus leži, jad zajmcov přes mjesto pe serskih sledah.
7: V leče 1925 je kupnica Velc z Kulova v Vojarecach založila je nove vopkot, vendiše specialabteilung. A tuta kupnica je potom konkurs miła z początk 1926 a tutu składność je zawsze knies Jan Jacwałk używał, żeby tutun wopkot dale wiet.
1: Nic tam, żeś o ten drastwowy obchod nieto, ale na drugim boku z Łykomerojskiej drogi 6. Jan Jacwałk jo obchod przełzył przed 100 letami z takim mawen litosa kulowaty jubilej. Trudla Malinkowa Joze z Rajmom przysłuchała rozkładowaniam.
8: Aj na każdej debacie to jest dobra idea, dokąd wszystkim to na żadne ważne nie znate, a knes Sroka szajne zasłużbne dzieło we przesledzeniu serbskich stawiznów wojorec wukonia, a to doby do zjawności, to jest z innym wiedzeniem.
3: Jo, mnie się tak wielkie spodobało, aż z tej były dwie kupce, Jana Serska a Jana Nimska, dlatego często jest tak, na serskich zarydowaniach to nie perygronie, no ja będziemy to dwojorec nie cynić, a na końcu jo, veto šikno jano nímske rice. A ojo to bolo lepi, kuždo jo mek se pen rozsúdiš.
8: Dušu zjasili jo, až serske lúže zmakajú a pen ta nábožnina jo serska bola a to vieženie po vrecach, po tých serských vrecach. Vrece svoje stavizne zase namakajú jara skroním dokoláž. To jo mauke miesto tekde bolo a serske miesto. To jo vo veľa vieci serskego v vrecach bolo ako my vieme a nento sme veľa, veľa nového zgenili.
1: Obkšuši jo Kristiana Pinjekova z Dolnej Vúžice.
0: Predne zašišče sú to byli vod serského evangelského cerkvinného dňa. Ten konc týždňa jo byl také jeden vesebný, dokoláž sú zaviadli oficiálne slepianskú farárku Jadvigu Malinkovú do amta serského zagronitie evangelského cerkvie Barlín-Bramborská Šlazinská Gorná Vúžica. Co vena a druge organizatóre gronje k svedeniu, to spíše šo neto.

0: Wenn ihr wird nintar offiziell na neuscha nagranjanska Partnerka, sas herske nastupnostschive evangelski Zerkvi. Nascha Reporterka Maria Elikowska-Winklerova jobschi Zerkvi nimmt njuwe worjecach teke posmakawa sersku fareku Jadwigu Malinkovu.
1: Fararka Jadwiga Malinkova jo była sprednym zgromadnym dniom ewangelskich Serbów kratu spokojom.
2: Ja si myslu, to je nesmierne ważne, zo junu w oblito masz takie zetkanie, a romadze svičiš, a romadze pšinžiš. Przetoż myśmy rozbrojeni po cywej Łužicy, po cywej Nimski, a lidma dy mamy takie analogne zetkania, czyż musi so rozmówić, romadze spywać. A to dla, hej, je to też w duchownym za mnie jara ważne, so zromadne serbsce pomodlić w maczarszczyny, a zromadne też kirlusze zaspiewać, albo aby naszej maczarszczyny w serbsczyny kwalić.
1: Fararka Katarina Kühlerowa z Deszna jo se jużo jaseliwa na niedzielsku namszu.
3: Ten Ewangelium budujacy też dojnoserski, a teke janu za przospu, a wesepnie se wieselim, a Jadwiga Malinkova buża zagronita za serskie przeszania, a ja budu ju żognować. My musimy gromadu zażać, dokola ta cała łużyca jo jadna, ale z szakorakimi rycami.
1: Tylko sobotniejsze wetpodnio w jasowej atmosferie jo było kradu rajone. Zgromadnie su zgłosili serskie ludowe spiwy, a zgromadne zieło z domą niskim świeżeniom se wielicnie razio, chwali Mato Krygar, przedsedar serskiego ewangelskiego towarzystwa.
4: Dokolaż dostaniemy petperu pomocu od Janskiej Wysady w Wojeradzach. Za nas jest to taka wielka gluka, aż to tak jo. Dokolaż jest takie szersko serbskie cerkwiny deorganizować, dokolaż z mymym miastem szuzi w Mienczynie. Ako Serby, a tak trzeba my wszyscy partnerio.
0: To jo był miastem już o wesem, że se te serski ewangelski cerkwinski żyn. Sobotu a niedzielu są przyszli serskie chrześcijane we Worycach gromadu. Lec na namsze, przy kafe piszu, na serskich sliedach we Worycach duce, abo z koniecem z psiegom. Gwone zaredowa ewangelskiego dnia jo serskie ewangelskie towarzystwo. Svežin su jużo wetere raz zwiezali z domu niskim svežinjom. Vo sobotnišem zaredovanju jo povežila Maria Elikowska-Winklerova.

0: polska muzyka w serskim programie, a nintma mnogość za kolasowario. W błotach dajo wytnięta nowe kolasarskie wyżynie, a ta to mieri se na lubowario błoszańskich krymio. Jo, tura wieżok, sedem oryginalnym miestnam, żoż su ten oblubowany red filmu okowo komisara Krügera wierzeli. Duce zgön jošo, kotare čojenka a scene su rono ho w kupaskich borkowach nastali. A przypodla dostan jošo teke doglede dostawi znu a šedne živinje we błotach. Wicze wird sega jasse schicht do sega dwiu statujo prädne kolasarske wieżynje za krimi fenno pszes borkowe. Startjo przy turystiske informacji przy ustawadliszczu a tura płaci 2 euro. Gledajszo, mała przestałka za zastaranie jo zaplanowana, koste za jestu pak niesu we płaciznie za turu obszimnione. Jo, a więcej nowości słyszysz o nieto wet Gregora Klima.
1: RBB Serbski program. Powiedz ci.
2: Mienčenova rec stese mecovaš, žovo Markove pšavo a EU. Nimsko-Pelska umjena dejbiš lepša, a malcne musse biš fene FC Energie za lepše korte. Voto a podajšne teme nento žao ve našich povestšach a ujo Gregor Klim, dobrožen. Mienčenova rada vita rozsud zvieskoveje rade za lepše ščit mienčenovih a regionalnih recov pla europskega pšava Marko. Wetpowiedne peżedanie kraju Schleswig-Holstein, Sakska, Bramborska a Dolno-Sakska jo pieczk zwieskowa rada na pesieżeniu obsamknuła. Konkretnie nedej byś możno, aż firmy dają sobie zaprzymiesza ugrona a recne obroty szczytać, a go słyszają k szczytanym recam. Nento jo zwieskowe knieżarstwo napominane se woto staraż, aż wetpowiedne pestajenie se zmienio. To musi se stać na EU-roninie. Strukturna zmiena przece mieni obydlarju a filujuce fachowe mycy. Kak ugetuju skromadny przychod w granicnym regionie, potom so dyskutirowali przy nimsko-pelskim stałnym bliże w starej barwarni w Gubinie. To zmakanie jest stało już sledne stwierdk. Przyszli są zastupniki okresa Sprejvenisa, euroregiona a pelskiego wojewódstwa Lubuskie, a szakich miast nowe regionie. We fokusu jest stojowo, jak jeszcze lepiej gromadze żywać we stromodnictwie a wykubaniu. Ten tydzień lietni se, ta pieś a ciża se ta wroszenica nimsko-pelskiego dogrona sąsiedztwa. Jak funkcjonuje skromadne żywienie polskich a nimskich burzo na swetom tydzieniu dalej zabierasz. Wielki rusz był końcużenia wydeśnie. Sobytu su se wetej se zmakali k pietemu razoju lubowarje US amerykańskich auto. Pokazali su moderne modele, hegen tak ako historiske, k tomu jo dał muzykowy program a familiowy svežin. Najstarsze auto ja było z leta 1900 a 1400. Svieženja pšiva bio mienej gestči ako v slednych letach, nekak peša set auto mienej jo pšišvo ako voni. To goni šota Niko Jarek. Jedna pšicena meža byš viedro, druga aktualne droge myta pši tankovaniščo. Te jedne fene balokopania so cora pši wyskali nimskemu timoju v Americe, rošobuske fene majo pak druge starosti dostano išči trajnu kortu za pšiducu krajnu dobu FC Energie. Žinca dopodnia jo se zachopio předpředajn za všikne fene ako nesu v slednej dobie, ještě jeden sezónový ticket mili. Už je 3000 korto jo tovaristvo južo předalo, tikety dajo vět 280 až do 460 euro a majo se kupiš na internetovém boku. Nová sezóna, ta startuje 7. augusta.
1: Jadro.
2: Chodne več tu jok zachopku toho tyženja, jano 17 grado pokažo termometa, planas doma jo samo topenje zaskocova žinca zajča, rono žedne pšahoje lišajske uglede, ale to bužo se ve pširucich dnjach mecne zminiš, vidše južo 22 grado, zase je zveci s svincom, sredu 52 a stvrt bužo južo kradu šopo, jo ten trend tenžo dali gari. Naše povesti tena makajašo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zoben.
1: RBB. Serbski program. S nami do spedobnega dnia.

0: Abschiedutze koins tüdin ja sasi scho bujo naras. Miastim asch milho sveji me vachosche busu serski svejin. Bujo teke ves rechne vujitze ves lepem. Ja den musiku veverask ako doje viosho jano kuste stwörte leta. A gaschischi nevescho vodso jo sobu organizatorka Stefani Bierholdec was ninto uchobnie przeprosujo.
1: Vietajče na džesate mjezunarodne festival Dudakovi slepom. Od 19. do 21. junija vitame 8 skupin. Organizuje so festival v domovinskeje župe Jakub Lorenz-Zaleski. Vo jič, piče a pakovanje je na všech dnjah postarane. Dajče informacije pod www.domovina-slepo.de.
0: A wy naszej muzyce tydzienia, co my was na festiwal już od szochu nastajisz, a zawieść, czy cynimy ten zachopięk z gościnarium. To jo serski folklorny ensemble Slepo.

a już jo nasza selska gorzinka zażyńca mimo, ale wiczy już, możemy se zase słyszasz. Pewnie kultura nasza główna tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade. Kęcz tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove hoszobusu bużo tema we programie. Te serskie rzecewietniki, lektory a projektowe sobożywaszerki su zachadne tyżyn swój pisz a dważaste jubilej swiecili. Zażyńca z rozszoknujom, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.

0: Nepondelu večer, krótko po 8, to rekawe za časa zatkulu. Jensa Paknic ze studia, ale ze Walklets. Wyszcze zawieszcie iżo pytneli, zo jeso bicztura zajiła, a to reka zaso raz doe večere. Prażena kobaska, niszto zimne kepiču, a wiezo hoce boje przy saku. Haj wočešči so tu v Voklecach hižo raje, štuž tole netko sviši, doma sedži a so vostuži. So nech spiešne na koleso švikne, abo do auta zaleze, a so do Voklec poda. Jedže a napoju tu došč maja, a o zabavu so my starame, štuž to skomži, je sam vina. Nedajče so prosič a přijedče na prvnu staciju Zadkula Beach Volleyballu je Ture 2026. Nezabudčte na treko, a hučba Jensa tež na uši seda, tu je nam Jensa naša noa. Zadkulak ale Andras przygotowała.
1: Też w drugiej godzinie mam najwszelakoryjsze śpiewy za was przygotowane. Tak słyszycie słowakski śpiew Na co pójdę domo?
2: Odjem zamieszeni, mama daje ciemnej zemi.
1: Gaz, gaz, Gorana Bregovića.
2: Gaz, gaz, gaz, gaz.
1: Do pedalu stupa moje z Jadwigu Market.
3: Na zawoj swój kolesa, za sobie wczoraj wesela.
1: A nitko szczuje indie popowy spiel Brazil. Tu już wiele wesela.
4: Zadkula.
5: Zadkula.
6: Szadamne.
7: Ja wostudwe.

0: Pichu dało dżentsa, cele klasice te piwo, što się najważniejsze była prajo. Potom dżentsa też raz, musimy liczyć ze szczupniejszymi temperaturami, to ze jednym zimnym radlerom z Foski. Ja osobiście z Jachadere swodzi, a pod softdrinks a woda też nie smy falować.
1: Hej, a kiedy to tu kiedy przedawać?
0: Hej, kiedy smy iżo netko nauczyli jacory lit do sami czynić nasze szteki ryzać, a potem też sami marinirować. Ale też nasze kubaski są samoczynione, tylko już po nasz klubie czynili en czwon wukowany jako ryznik, a to są super uda. Ale potem mamy też, kiedy po nas w Wochlecach kuźli to veggie burger. To je tak prajene patty s riochom, kvobuku, jušku, cyblu a to jara dere spoči.
1: Aj, po takým začinu dereme, če sa tu Wochlečanska možina postara. Pojči nimo k rymzaniu. Čakujú, Gabrielo.

0: Vážny fakt za našich připosłuchariów.
1: Kuś jedna czy sekundu wużoli sobola zatkule 7,8 litrów wody.
2: Zatkula.

0: Zat Kula.
1: Neuse Zeusu. Goždu Ponžedu.
2: Na miestem 5. Slavia-marszu sobotu w Horkach je 330 ludzi cíl docpěło, 20 menje hač by startovalo. Prvni by po 6 hodinách popodňu v 2. dobežal, poslední by docpě cíl večer na po 10. Tak žili Matej Venka z organizatorického týma. Najstarší by je na 80 let a je so druhý raz v obdělju. Čara vědeše leca od Horkov přes Radvo do vůlkých žárov a zase vročo. Na cioch dybkách miachu zastaraniša bez druhým vobydlere Horkov ječ přijotovachu, kotraž bu potom na stacie dovezena. Dokładnie 100 voľnočasných spěšnokolesovarkov a spěšnokolesovarjov je čera v Kulowie ve vubydžovanskej zérii Wužiski Cup startovalo. Jaca 9 km do a koło jezba na asfalče vedeše z Kulowského kolpingového namiesta přes Salo, Kočinu a Husk zasoročo do Kulowa. Wone bie na dystance cia 90 km doby Čech Pytoknia, najlepší domorodny kolesovar Kulowského velového kluba bie šunovčan Matias Möller na na tym miestnie. Dziera za możny Einsteinowy teleskop między Cernanami a Nowosicami je miestem 130 metrów głęboka. Dotal odpowieduje kamen w oczekowaniach wiadomostników, tak rzeka się czwartk na miestnie. Je to 7. tajka dziera w Hornej Łużycy, w kotrych w obstejności w głębokości przepytuje, ladają na połabienie za teleskop, kiedyś kletu w otedadzie. Kamen je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedzia senzory na połaszinie a w wubinie przyprawić, kiedyś miera hibanie kamienizny. Te udreżane toczenie przełodzia. Niemsko-serbske ludowe dziwadło w Budyšine je konc junia hoštiče za letuše sakske zetkanie šulského dziwadła. Na nim obdzieli so 5 šulských dziwadłowych skupinów, między drugim zakładna šula Pančice Kuko a Šelerowe gymnázii Budyšin. Na cioch dniach skupiny w budyskim dziwadle swoje hry przedstajeja a so w dziwaničkach ze šelakimi aspektami dziwadzielenia zabieraja. Zetkanie wuotuje kooperacja šule a dziwadło Kost, wo kotru stara so sakske krajne je vyššové rade bojlu.
0: Zatkula.
1: Neuse Zeusu. Každú pondelí.

Kajž wiesće, mamy za letušu bičtu noostku, kujža stacja leca mienujcy moto dostanie, te stajne na pondzieli doto wozivimy, wokleczenio miachu dżęca prynie moto, kiż rekaše trikowy, tam widziachmy dżęca pisane svet sporta, wybił wieczora celimy potom foto, a na końcu letušie bičtu przeradzimy, dże je najwiace ludzi przeraščene było. Haj, a tuta wieska, tutom klub dostanie hižo za kletu garantiju, zobudzie pola nich stacja bičtu redwajty za cydoma dwa. A štuž myslí sobu, příchodný týden štěl je stácia v Rajbicach, moto tam bude 1990 leta, potekím ab do vašeho kamora a nadeče štomače z 1990 let.